0: Radio Gra. Akasia słucha.
1: Państwo także słuchają.
0: A co to gra?
1: Radio.
0: Radio Gra. Akasia słucha.
1: Państwo także słucha.